0: 91.7.
1: Oké.
2: Mi tak na Doro C in D.
3: Dasa do ya bella.
2: Mi tak na Doro C in D.
3: Dasa do ya bella.
2: And if you know Abmoni.